0: Dieje jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Rubin.
1: Lansk politie bluje fajn. Pisek i na kuži są sag dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.